0: za a gogo mana cewa karfe 8 da kwata.
1: Assalamu alaikum.
2: Gwamnatin jihar ta daidai.